0: Radio Centar, Studio Poreč, 89,6 i 93,6 MHz.
1: Ostanite uz Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.